0: Европейского банка роста годовой рост. Термин прочистого встреча и посвящения польской зимковой стендари по митовостях кадры и дивизионы не всем. Секретарь Рады охраны памяти Борисовой Мужевицы Анжел Субозник поведомил, что в Украине был сам дискордила на секретаря, становленный секретарь нашего украинского рода. Подобно словами, сказанным премьер-министром Мужевицом, Рейнер у Медному мог быть вступить 10 червня, указ министра Шмельницы. Андрій Пшивозник поінформував, що на наступному тижні повторно акція на відео показати російською сторона.
1: Це стадіони, що це терміни, які зостали прийняті як терміни?
0: Тоді ми довідаємося, чи терміни встановлені на відкриття і позначення кладовищ юні до нового акції будуть вернуті. Як на сьогодні, остаточного підтвердження ми не отримали. Розмови на відомі справді до цих складів тривають довго. Це зв'язано між іншими з фактом, що саме тепер
1: każą, czy te terminy będą utrzymane. Mamy nadzieję, że tak się stanie.
0: Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyni, Charków i Tamidnomu nabliżają się do końca i kładowyszcza będą pilotowe i do wyświetlenia swoje czasy. Andrzej Przewodnik zaznaczył, że rozmowy z Ukrainy, które są na maju, zostały zorganizowane w artykułach w Charkowie, pochodzą do przyskładnych. Charkowski sprintar, jak przedbaczało się, będzie wyświetlenie 17 czerwca. 300 dzieci kobiet z Polski za zakordonu wzięło udział w Międzynarodowym Festiwalu Cerkownym i Młodych Łuchajni. Konkurs proponuje tym osobowi prostego i trójki. Jak powiedziano w korespondencji, pierwszy koncert, który wyszedł w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym